puto, čemu si? Da se to raš, diseš minutuš. A ni uvila je ono para. Uj, činka. Here provizio, on jesan nar. Ua, če van to igual. Amate Kenya. Manar pripira. Ukhala wina.